0: Leta kwa chipiri kize, kata kama fila viki kwa sintolo sa chopiz. Tiani keji ya flower ya bag pro ya matumbula, $436.99. Tiani keji ya rice, golden pearl, $529.99. Tiani keji swikili ya brown ya mfuto wa chopiz, $479.99. 700 ml all gold tomato sauce, N750g CNB mayonnaise, combo $429.99. 2 kg Nino hand wash $548.99. 4 kg Kuyam futa Warrior Gold Rembaze Zakani $599.99. 400 g Lucky Star Tomato Pilchards $34.99. 4 kg Lucky Star Chili Pilchards $34.99. 2 liter Mafula Aqua Pesa Amfuta wa Chopis $72.99. 1 kg Chopis Peanut Butter Earbuleta $29.99. Nezemze ngata kwa sintolo sa chopiz. Masika maliva kupote la kalua licho ze buzuze kali. Kalua nama licho ze meze ni sintolo sa buchola. Mwete nga malipo kelo ni sintolo sa chopiz.
1: Zalene zalene lo supportra mi sikami kapina kande kaka mkatatsu na choloke ka gazwera ku okocha crew.

Me alfona nge vathalaze SMS line ke 63428 ene SMS line ke 63428 ene pepozo ke akole ene kule pafai utwaze mulomo seswana lako ezala kisfi ene kule pafai ikone kutwaza mulomo seswana lako ezala kisfi alfona ina kwa cholo connect with a ithinga amocho ne Eric Mawa

ene kono wita ne zikuva mwari ne kuleri saswa nelifan yena Freeman ene ne limpola ente kuzwela ko Robinson alvoneng kama nito ken na inzi offside ene na inzi offside.